0: zobaczymy, czy widzimy. Rozumowo, człowiek sumie może jeszcze trafić.
1: Pond już dreci.
0: Rozumowo nie gra, to stawić tam, nie wiem, czy dreci.
2: Ну,
0: что с этим?